Ja fila, veselo u tebi bero, u tebi fila, se omono, namo milja, ja mila.